luhamba phambili. Amazwi osuku, phikelela qhawe, impilo iyancengwa. Amazwi osuku, phikelela qhawe, impilo iyancengwa.

Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM. Uhamba phambili.